ćušić naučala. Oj, se nas izdrovaš i sklad apostolski, i sklad apostolski. A žebim miło dal piękny kraj nasz polski, a żebym miło dał piękny kraj nasz polski.